0: hitov.
1: Na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Michael Patrick Kelly.
3: To je kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Voletja zakon.